0: SK Bydgoszcz.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: Reklama.
1: Andrzej Biszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
4: Widziałem.
3: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 700 zł.
5: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
6: I po reklamie.

0: SK Bydgoszcz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: Reklama.
1: Bydgoszcz! Czas zrobić coś, o czym będzie głośno!
2: 29 sierpnia spotkajmy się w Galerii Pomorskiej i wspólnie pobijmy rekord Polski w Six Seven! Czekają konkursy, gra terenowa, fotobudka 360 i gigantyczna kolorowanka. A o 17 liczy się każdy.
1: Pokażmy moc! Więcej na galeriapomorska.pl.
3: I po reklamie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wakacje powoli dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy do Comfy Park Bydgoszcz na wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Comfy Park. 29 i 30 sierpnia Comfy Park Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale nuda! Chyba zaraz zacznę chodzić po ścianach.
0: I to jest świetny pomysł. Wejdź do świata iluzji w Focusie. Zobacz, jak działa żywy kalejdoskop. Lewituj, zrób krok nad przepaścią. Wystawa iluzji w Focusie. Od 29 sierpnia do 5 września. Zapraszamy!
2: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ach, chciałabym zamieszkać na Flisach, przy kanale bydgoskim, w ciszy i niedaleko centrum miasta.
5: To świetny moment. Na osiedlu Nowe Flisy od Arkada Invest trwa promocja. Rabaty do 38 tysięcy złotych. Na mieszkania dwupokojowe od 34 do 38 metrów.
4: Świetnie. Jedziemy zobaczyć?

0: 5 września. Takiej promocji od Arkada Invest nie było. Rabaty na nowych wpisach sięgają 38 tysięcy złotych. Promocja do 5 września. Szczegóły na arkada-invest.pl.
1: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: To będzie ostatnia reklama.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
3: Widziałem.
2: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
3: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
4: I po reklamie.
5: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Pisiewicza. Posiedzenie sądu zakończyło się nad ranem. Prokuratura zarzuca mu, że
6: powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już

0: słynny zegarek, podjął się załatwienia sprawy.
1: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prezes PKOL po decyzji sądu został wyprowadzony przez policję z budynku tylnym wyjściem. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało w bazie w Łasku. Aktualnie stacjonuje w niej 8 takich myśliwców, a do końca roku ma być ich 14. Kapitalny mecz polskich siatkarek. Wygrały z obrończyniami tytułu Turcją 3-2 i ze swojej grupy na Mistrzostwach Europy wyszły z pierwszego miejsca. W 1/8 finału zagrają w poniedziałek z Portugalią.
2: Słuchajcie, mój telefon mi właśnie wysłał powiadomienie. Bateria 20%, podłącz ładowarkę. Jeśli wam w głowie też coś takiego się wyświetla, bo sił brakuje, to ja już wam podłączam. Proszę bardzo, proszę się podstawiać do głośnika. Będzie energia i to taka wakacyjna, bo wakacje cały czas są. A w Radiu SK są letnie hity na czasie. Gipsy Igo już teraz. Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Mamy w głowie lato. Na naszej playliście wakacje w pełni. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Przełomowy wynalazek naukowców z USA. Słuchajcie, stworzyli wysokobiałkowe ciastka w nowej formule, bo z plastiku. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe, ale uwaga. Przerobili plastikowe butelki PET w taki sposób, że to jest jadalne i to nie jest szkodliwe dla zdrowia. I zrobili z tego białkowe ciastka. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach za chwilę wszystko będzie białkowe. Przecież wystarczy na etykiecie napisać słowo protein i jesteśmy w stanie zjeść nawet plastik.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: uwielbiam grać wam ten numer. Zawsze u mnie w studiu jest tak głośno, że ja nie słyszę własnych myśli. Mam nadzieję, że wy też teraz podkręciliście trochę głośniej Eskę. One Republic z hitem zawsze na czasie na antenie Radia Eska. Za 25 minut będzie godzina 10, czyli pewnie w wielu domach teraz jest tak. No dobra, to zjemy spokojnie śniadanie, chwilę odpoczniemy i ruszamy na zakupy szkolne. Bo przecież trzeba dziecku nowe buty na WF kupić, bo wyrosło przecież. Może jakiś nowy plecak, bo stary już jest trochę podarty. Piórnik też by się przydał. Może jeszcze jakieś książki. Myślę, że to jest jedno z głównych zadań na tę sobotę, ostatnią sobotę wakacji. Co już udało wam się zrobić, a czego jeszcze nie? Co jeszcze przed wami? Czekam na głosówki na Messengerze Radia Eska. Chwalcie się, jak ta sobota u was wygląda. A Eska oczywiście będzie dobrze wam grała przy tych wszystkich obowiązkach. Lady Gaga za chwilę. Radio
1: Eska. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale nuda! Chyba zaraz zacznę chodzić po ścianach.
5: I to jest świetny pomysł. Wejdź do świata iluzji w Fokusie. Zobacz, jak działa żywy kalejdoskop. Lewituj, zrób krok nad przepaścią. Wystawa iluzji w Fokusie. Od 29 sierpnia do 5 września. Zapraszamy!
6: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 30 sierpnia popłyniemy mocnym, rockowym wokalem Pawła Małaszyńskiego i zespołu Coaches. Czekają na was fantastyczne melodie i potężna energia. Takie będzie zakończenie naszego wakacyjnego cyklu. Spotykamy się na Wyspie Młyńskiej o 19:00. Zaprasza Miasto Bydgoszcz. Paweł Małaszyński i Coaches. 30 sierpnia o 19:00 Wyspa Młyńska.

0: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
1: Ach, chciałabym zamieszkać na Flisach, przy Kanale Bydgoskim, w ciszy i niedaleko centrum miasta.
2: To świetny moment. Na osiedlu Nowe Flisy od Arkada Invest trwa promocja. Rabaty do 38 tysięcy złotych. Na mieszkania dwupokojowe od 34 do 38 metrów.
1: Świetnie, jedziemy zobaczyć?
2: Tylko szybko, promocja trwa do 5 września. Takiej promocji od Arkada Invest nie było. Rabaty na nowych Flisach sięgają 38 tysięcy złotych. Promocja do 5 września. Szczegóły na arkada-invest.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
7: To będzie ostatnia reklama. Wakacje powoli dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy do Comfy Park Bydgoszcz na wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Comfy Park. 29 i 30 sierpnia, Comfy Park Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: I po reklamie. Minęła 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, nie wykorzystywałem wpływów. Tak przed wejściem do sądu mówił Radosław Pisiewicz. Sąd zdecydował dziś o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u.
9: Straciłem 200 000 euro.

0: księdze zegarek i co, do czego mu się przyznać.
1: Przekonuje Pisiewicz, który nie przyznaje się do płatnej protekcji w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Teraz ostrzeżenie dla kierowców przed sytuacją na A1. Między węzłami Brzezina a Łódź Wschód zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i tworzy się tam spory korek. A trwa akcja Czyste Tatry Eko Małopolska. Wolontariusze dziś rano wyruszyli na szlaki zbierać śmieci. Z każdym rokiem znajdujemy ich jednak coraz mniej, opowiada snowboardzista Mateusz Ligocki, ambasador akcji.
2: Żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
1: A na Górnej Równi Krupowej znajdziecie dziś miasteczko edukacyjne, a w nim sporo atrakcji i nagród.
3: W Zakopanem trwa akcja Czyste Tatry, a w polskich domach, no właśnie, akcja Czysty Dom. Do sobotniego sprzątania się polecamy. I teraz pora ustalić, kto syfi najbardziej u nas w domu. Nie, dobra, nie wchodźmy w to. Eska dobrze zagra, Shawn Mendes na początek, 9:40, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To są hity na czasie na wakacyjną sobotę. Macie je cały czas w Radiu SK. Age, a to były dzwonki, które chyba informują, że może pora się wziąć za jakąś sobotnią pracę. 17 minut po godzinie 10. Co już udało się zrobić, a czego jeszcze nie, Marek?
1: Udało mi się dzisiaj wstać. No i to by było na tyle. A co jest jeszcze do zrobienia? To trzeba spojrzeć na lodówkę, co tam żona zostawiła napisane, co kto ma zrobić.
0: Czyli żona jest jak kierownik, po prostu rozdziela zadania do zrobienia. Z tą różnicą, że ona nie akceptuje L4 ani wniosków urlopowych. No i też nie da się zamienić dyżurami z kolegą.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
10: niskie ceny. To będzie ostatnia reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK, a teraz mam dla was coś, za co SK lubicie najbardziej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To są oczywiście nowości. Razem odkrywamy nową muzę. I teraz ze świeżym kawałkiem przychodzi do nas światowa gwiazda, producent znany na całym świecie, Marshmello, który połączył siły ze wschodzącą światową gwiazdą, z kanadyjskim artystą, który się nazywa Cameron Whitcomb. Tego artystę znacie, bo w Radiu SK w wakacje graliśmy jego hit The Hard Way. No to właśnie teraz ten pan połączył siły z Marshmello, no i panowie zrobili taką muzykę country w nowej wersji. Jak do takiej muzyki country z dzikiego zachodu doda się trochę basu, to wychodzi kawałek Hollow. Bardzo przyjemnie się tego słucha, polecam.

0: przy tym numerze. Tempo życia troszeczkę zwalnia. Można się na chwilę odprężyć, rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK, gramy hity na czasie. A nasza polska Nelly, Roxy Węgiel, świętowała ostatnio drugą rocznicę ślubu ze swoim mężem. No i słuchajcie, mąż Kevin się postarał, bo zorganizował romantyczny wieczór w domu. Kupił setki róż, morze róż ustawił w salonie. Do tego bardzo dużo świec, bardzo dużo balonów serduszkowych. No generalnie chłopak się postarał. Bardzo miły gest z jego strony. Chociaż uważam, że jeszcze lepszym gestem, jeszcze większą niespodzianką dla Roxy będzie, jeżeli on po tym romantycznym wieczorze w tym salonie posprząta. Mamy zdjęcia na SK.pl, zobaczcie. Słuchajcie, tam jest tyle tych serduszek, tyle tych róż, że on całą sobotę spędzi na sprzątaniu.
1: Radio SK. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na Helios.pl.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz, Osielsko, Szosa Gdańska 26.

0: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Alex Warren. To Eska tak dobrze ciągle wakacyjnie gra. Hej Eska, siedzimy z chłopakiem na działce i grillujemy. Na działce Rodos. Przydałby się leżak z prawdziwego zdarzenia i głośnik, bo słuchamy Eski z tableta. Tak pisze Natalia. Ja właśnie przeglądam wasze zgłoszenia w eskowej apce. Mamy dla was eskowe zestawy wakacyjne, bo u nas wakacje ciągle są w pełni. Jeśli chcecie zgarnąć eskowy leżak i bezprzewodowy wodoodporny głośnik, szybko odpalajcie apkę Radia Eska, wysyłajcie darmowe zgłoszenie i po 11 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was, ale wcześniej posłuchamy najnowszych newsów. Radio
1: Eska. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
8: Ale nuda! Chyba zaraz zacznę chodzić po ścianach.
9: I to jest świetny pomysł. Wejdź do świata iluzji w Fokusie. Zobacz, jak działa żywy kalejdoskop. Lewituj, zrób krok nad przepaścią. Wystawa iluzji w Fokusie. Od 29 sierpnia do 5 września. Zapraszamy! Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ach, chciałabym zamieszkać na Flisach, przy Kanale Bydgoskim, w ciszy i niedaleko centrum miasta.
13: To świetny moment. Na osiedlu Nowe Flisy od Arkada Invest trwa promocja. Rabaty do 38 tysięcy złotych. Na mieszkania dwupokojowe od 34 do 38 metrów.
12: Świetnie, jedziemy zobaczyć?
13: Tylko szybko, promocja trwa do 5 września. Takiej promocji od Arkada Invest nie było. Rabaty na nowych Flisach sięgają 38 tysięcy złotych. Promocja do 5 września. Szczegóły na arkada-invest.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
16: Wakacje ciągle trwają i cały czas są wakacyjne propozycje. Zaczynamy SK Summer City. Już jutro w Warszawie usłyszymy bardzo dużo hitów zawsze na czasie. Przed nami Hype Summer Festival. Do naszego kraju przyjeżdża m.in. Morandi, czyli producent znany z takich legendarnych numerów jak Save Me czy Angels. Na scenie pojawi się też zespół Ozon, autorzy Numa Numa Jej. Będzie też rumuński Akcent czy Lucenzo, znany z Danza Kuduro. To już jutro na letniej scenie Progressive w Warszawie. W ten weekend sporo się też dzieje w Chorzowie. W Parku Śląskim wystartował Fire Festival. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Bledka, Nita czy Alan Walker jako gwiazda wieczoru. Jutro z kolei zagra m.in. Kungs, DJ Snake czy Kizo. A w Krakowie drugi dzień siatkarskich emocji trwa Memoriał Wagnera. Po wczorajszym zwycięstwie 3-2 ze Słowenią Polacy zagrają dzisiaj z USA. Początek tego meczu o 17.
15: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
17: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś mogą usłyszeć zarzuty, a chodzi o kolejne osoby zatrzymane po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Trzy z nich namierzono na Słowacji.
18: Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
17: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Wcześniej służby namierzyły też 19-latka, który jest podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu. A przypomnę, do brutalnego pobicia kibica Hutnika Kraków doszło ponad tydzień temu. 12 dzieci w szpitalu. Do masowego zatrucia doszło w Świnoujściu. To w wyniku pomyłki w czasie turnusu rehabilitacyjnego. Podczas zabiegu inhalacji pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Dzieci są w dobrym stanie. A Iga Świątek ósma wśród najlepiej zarabiających tenisistów. Jak wyliczył magazyn Forbes, w ostatnim roku Polka zarobiła 20,5 miliona dolarów, a zestawienie otwiera Włoch Jannik Sinner

0: z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów, z czego 35 milionów zarobił poza kortem.
1: 20,5 miliona dolarów dla Igi Świątek. Ja tylko przypomnę, że jutro niedziela handlowa. Już wiemy, kto będzie szalał. I jeszcze idę zostanie na jakieś dobre wakacje last minute we wrześniu. On to może mieć wakacje do końca życia. Gramy dalej. Tame Impala i Jerry na początek tej godziny. Łukasz Duńczyk, witajcie. 2 po 11.

0: Dal, to w języku Pitbulla, dalej jazda. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a razem z nami teraz na antenie Agnieszka. Hej Agnieszka.
1: Hej SK.
0: Agnieszka spędza takie wymarzone wakacje z czasów dzieciństwa. Powiedz nam wszystkim, jak spędzasz te wakacje, pochwal się.
1: No jesteśmy u babci moich dzieci, czyli właściwie u mojej mamy, na wsi w Kowielach Wielkich, także pozdrawiam wszystkich Kowielaków.
0: Wow. Czyli jak rozumiem, pewnie dobre jedzenie jest. Jesteście dobrze tam karmieni.
1: Jesteśmy tak przepasieni, że musimy chodzić na długie spacery po polach, żeby to zrzucić.
0: A co robicie, jak jest słaba pogoda? Bo wiem, że teraz chyba się trochę pogorszyło.
1: No właśnie tutaj przypominamy sobie, jak gra się w tysiąca, jak gra się w takie starodawne gry karciane, jest super.
0: Wow, czyli nie ma smartfona, tylko jest po prostu rozmowa, taka rozgrywka jak za starych dobrych czasów.
1: Dokładnie.
0: Weskowej apce na smartfony napisałaś, że w ten weekend to w ogóle szczyt sezonu u babci, bo w sumie 9 wnucząt. Jeju, jak wy się tam wszyscy pomieścicie, gdzie wy tam śpicie wszyscy?
1: Mamy dmuchane materace, więc jest troszeczkę jak na polu namiotowym.
0: Wow, ale to musi być naprawdę fajna atmosfera. Jest pewnie hałas. Słuchaj, no skoro się nie mieścicie, na pewno babcia nie ma tylu krzeseł. To my coś załatwimy, słuchaj. Bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz eskowy leżak, no i eskowy głośnik, żeby można było jakąś dobrą muzę z Radia SK puścić u babci.
1: Fantastycznie, dzięki.
0: Dobrego wypoczynku i smacznego przede wszystkim.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się, Agnieszka.
1: Pozdrawiam.
0: A jeśli wy też chcecie taki zestaw zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo w eskowej apce na smartfony.
2: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
10: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: I po reklamie.

0: Numer dobry na chwilę przerwy. Słuchajcie, odkurzacz też kiedyś musi odpoczywać, prawda? Post Malone i Swaley w Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. A tymczasem legenda polskiej muzyki, Maryla Rodowicz, zdradza, jak wygląda jej garderoba w domu. I to jest, słuchajcie, ogromne 70-metrowe pomieszczenie, w którym jest cała masa kreacji scenicznych. I Maryla Rodowicz zdradziła w rozmowie z Eską, że tych ubrań w tej garderobie jest tyle, że już się w tym 70-metrowym pomieszczeniu nie mieszczą. Te kreacje są poukładane jedna na drugiej i tam jest jeden wielki bałagan i ona musi to pomieszczenie poszerzyć, bo już tam się nic po prostu nie mieści. Czyli jak się musimy, możemy domyślać tylko, prawda? Przed każdą imprezą Maryla Rodowicz pewnie i tak narzeka, że nie ma w co się ubrać, prawda? Bo skoro tych ubrań jest tyle, pani Maryla pewnie już nawet nie pamięta, co jest na dnie tej szafy. I zanim ona się dokopie do tego dna, to już lepiej nową sukienkę zamówić. I coś czuję, że ja teraz mówię nie tylko o pani Maryli Rodowicz. Zaraz gramy dalej po krótkiej przerwie Justin Bieber.
1: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
7: Widziałem.
8: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
7: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
10: Lidl, to się opłaca.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: prezenterka Radia SK w Radiu SK, Margaret, która już w poniedziałek po raz pierwszy będzie mogła poprowadzić program w Radiu SK. Słuchajcie, idzie nowe, zbliża się wrzesień i nowa ramówka w Radiu SK, a w poniedziałek, w ostatni dzień wakacji, będziemy mieli dla Was specjalny popołudniowy program, którego gospodarzami będą gwiazdy. Między innymi Margaret, Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, czy nawet Kuba i Kuba, którzy ostatnio zgarnęli bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Gwiazdy wcielą się w rolę prezenterów Radia SK po raz pierwszy. SK po raz pierwszy rusza w poniedziałek po godzinie 15, a we wtorek, no też będzie coś nowego, ale ja na razie nie mogę zdradzać co. Warto zostać z Radiem SK, a za chwilę po 12 zagram Kubę i Kubę Stygnie Lato.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: FM. Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Euro rabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do Euro.

0: 2,90. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz, Osielsko, Szosa Gdańska 26.
5: Wakacje powoli dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy do Comfy Park Bydgoszcz na wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Comfy Park. 29 i 30 sierpnia, Comfy Park Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: I po reklamie. Dochodzi 12, czas na SK News, Marcin Procki, zapraszam. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. Alerty przed nimi wydano w północno-wschodniej Polsce. Od Pomorza przez Warmię, Mazury, Mazowsze, po Podlasie i Lubelszczyznę prognozowane są
3: burze z gradem, którym towarzyszyć będą porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz suma opadów do 30 litrów na metr kwadratowy.
2: Mówiła Dorota Pacocha, dyżurny synoptyk IMGW. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Można już sprawdzić, czy wasze dane wyciekły. To w związku z cyberatakiem na firmę MyDoctor. Na stronie bezpieczne-dane.gov.pl można dowiedzieć się, czy dany PESEL znalazł się wśród danych 19 milionów Polaków, które zostały wykradzione. A dziś sporo grania w piłkarskiej ekstraklasie. Za kwadrans początek meczu w Radomiu, gdzie Radomiak podejmie Krakowie. Później Motor zagra z Piastem, Wisła w krakowskich derbach zmierzy się z Wieczystą, a wieczorem Zagłębie podejmie Pogoń.
4: A nasz słuchacz Piotrek pisze, właśnie siema SK, mam do napompowania 100 balonów na urodziny moich synków. No to może wy też się pochwalcie, jakie macie bojowe zadania na tę sobotę wyznaczone. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja mam ważne zadanie, żeby wam dobrze przy tej sobocie grać. Kuba i Kuba już teraz, Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer, przy którym odpoczywaliśmy przez całe wakacje, więc teraz też można zrobić sobie chwilę przerwy. Jeden z największych hiciorów, Stygnie lato. Właśnie z tym numerem Kuba i Kuba zgarnęli bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Minuta po godzinie 12.00.

0: Swedish House Mafia, Illegally. O, właśnie o to chodzi. Zwalniamy, równamy oddech. Chwilka przerwy. Numer między innymi z dedykacją dla naszego wiernego słuchacza Janusza, który melduje, że dzisiaj ma Eskę na uszach.
1: Cześć, Radio Eska, cześć. Okay. No grajcie, dobrą muzykę grajcie. Ja właśnie wyszedłem z domu, gdzieś w planie 15-20 km treningu biegowego. Gdzieś padło na las.
0: Ja myślę, że niektórzy też potrafią zrobić dzisiaj trening 15 km, chodząc po galerii handlowej z dziećmi, szukając jakichś ubrań na wrzesień. No, w sobotę trening cardio może mieć różne odmiany. Bieganie z odkurzaczem i mopem po domu, myślę, że też się liczy. Zara Larson i Midnight Sun, to wam proponuję, ten numer dobrze nakręca na sobotę. To po krótkiej przerwie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.

0: To jest właśnie Radio SK w sobotnie popołudnie. Hity na czasie na lato cały czas tutaj są. Daft Punk i Pharrell Williams za nami, a przed nami, słuchajcie, zacięta rywalizacja, wielkie emocje. Przed nami Mistrzostwa Europy w rąbaniu drewna. To 12 i 13 września pod Stargardem Zachodniopomorskim. Normalnie panowie się zbiorą, będą rąbać drewno na czas. Kto lepiej wyrąbie drewno, pewnie będzie miał jakieś nagrody. No i w końcu jakaś życiowa dyscyplina sportowa. W końcu się do czegoś przydadzą, prawda? Nie jakaś piłka nożna czy lekka atletyka. Panowie sobie trochę porąbią, zmęczą się, zgarną nagrody, będą z siebie zadowoleni, a organizator będzie miał czym grzać wodę na kompanię.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Ale nuda! Chyba zaraz zacznę chodzić po ścianach.
11: I to jest świetny pomysł. Wejdź do świata iluzji w Fokusie. Zobacz, jak działa żywy kalejdoskop. Lewituj, zrób krok nad przepaścią. Wystawa iluzji w Fokusie. Od 29 sierpnia do 5 września. Zapraszamy!
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Ach, chciałabym zamieszkać na Flisach, przy kanale bydgoskim, w ciszy i niedaleko centrum miasta.
14: To świetny moment. Na osiedlu Nowe Flisy od Arkada Invest trwa promocja. Rabaty do 38 tysięcy złotych. Na mieszkania dwupokojowe od 34 do 38 metrów.
13: Świetnie, jedziemy zobaczyć?
14: Tylko szybko, promocja trwa do 5 września. Takiej promocji od Arkada Invest nie było. Rabaty na nowych Flisach sięgają 38 tysięcy złotych. Promocja do 5 września. Szczegóły na arkada-invest.pl.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radio SK. W naszym studiu pojawił się człowiek ze splątanymi słuchawkami. Mati Fuczyło.
1: Ajajaj.
0: Walczył do ostatniej chwili.
1: Co jeszcze przegrywam. Guma do ćwiczeń, guma oporowa, tak zwana. Zapraszam na treningi wspólne ze mną.
0: Normalnie jakbyś wyciągał te słuchawki z damskiej torebki. Skąd ci się wzięła guma do ćwiczeń przy słuchawkach radiowych?
1: Z mojej męskiej torby.
0: Mati Fuczyło, słuchajcie, to jest człowiek, który osobiście zna raperów. Na przykład White'a 2115.
1: Aha.
0: I co się będzie działo w poniedziałek po 23? Chwal się wszystkim.
1: Przekonajcie się sami, słuchajcie, w poniedziałek po 23 wpadnie tutaj White 2115, będzie Palar, będzie Vivi Simon. Wszyscy ci, którzy odpowiadają za hit California Love.
0: Ale jeszcze więcej wam powiem. White 2115 z hitem To Coś na pewno po 13 w Radiu SK się pojawi. I wiele innych hitów na czasie, na sobotnie popołudnie. Zostańcie z Matim Fuczyło.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan.

0: lepszą.
1: I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
4: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
5: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: SK. Summer.
12: W Radiu SK nie myślimy o tym, że się kończą wakacje. Cały czas rozkręcamy letnie imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W ten weekend głośno będzie w Mielcu i Starachowicach. W tych miastach zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Najpierw sprawdźmy, co w Mielcu. Dzisiaj na scenie Michał Szczygieł i Grupson, a jutro m.in. Agnieszka Chylińska. Z kolei w Starachowicach dzisiaj zagra Young Iggy oraz Fukaj, a jutro Bryska, Tilaw i Król Latino z Kolim. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Wakacyjna festiwalowa atmosfera jest też w Gdyni. Dzisiaj drugi dzień festiwalu Sunset Square. To propozycja dla fanów muzyki elektronicznej na scenie Międzynarodowe Gwiazdy. A bardzo dużo polskich gwiazd za tydzień wpadnie do Białegostoku. Tam szykuje się dla Ciebie festiwal. Zagra m.in. PZ, Mata, Miu, Bledka, Kizo czy BDS to 4 i 5 września.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Dokładnie 13. Zaczynamy. SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 27 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku pod Kijowem. Ponad 40 osób zostało rannych. Celem uderzenia był magazyn z amunicją, ale uszkodzone zostały też dziesiątki domów. A w całej Polsce dziś krajowy trening reagowania. W punktach treningowych mieszkańcy nauczą się, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach.
15: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały.
14: Wyjaśnia starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Udział w treningach jest bezpłatny, a trening otwarty dla każdego. A około 1000 osób wyruszyło rano na szlaki. Mają worki i w ramach akcji Czyste Tatry Eko Małopolska zbierają odpadki, mówi pomysłodawca wydarzenia Rafał Sonik.
16: Zupełnie inna jakość turystyki jest wtedy, kiedy jesteśmy w czystym, niż wtedy, kiedy jesteśmy na śmietniku, a tak kiedyś tutaj było.
14: A tegoroczna edycja zakończy się koncertami. Na scenie pojawi się m.in. Sarah James.
17: Ja wiem, że w wielu miejscach dzisiaj pada deszczyk, popaduje, ale ja sprawię, aby słoneczko wyszło gdzie tylko chcecie. Mati Fuczyło, to jest SK, to są hity na czasie. Minuta po 13:00, dzień dobry.

0: To coś. Dokładnie tak nazywa się ten hit, to White 2115, Palari, Vivi, Simon. Ta trójka już w najbliższy poniedziałek będzie moimi gośćmi w Rap 20, ale Whitior wcześniej zamieni się też w prezentera Eski, naprawdę. I to zresztą nie tylko on, słuchajcie koniecznie Eski już w najbliższy poniedziałek, bo mogę wam obiecać, że usłyszycie naprawdę dużo zaskoczeń. Można się zdziwić, przyrzekam. Będzie tego dużo. To jest Eska, ja to Mati Puczyło. Dzień dobry, raz jeszcze 18 minut już po 13. Byłem na zewnątrz dzisiaj. W 30 sekund zdążyłem zmoknąć do suchej nitki. Zastanawiam się, czy wy też tak mieliście. Strzelam, że pewnie tak. Ale jako że hit, który przed chwilą zagraliśmy w Radiu Eska, nazywa się To Coś, to ja chciałem zapytać was, co sprawia, że dzień ma to coś? Co sprawia, że jest fajny? Nawet bez pogody. Czekam na głosówki, czekam na wiadomości. Messenger Radia Eska tutaj wysyłacie. Co sprawia, że dzień, nawet jeżeli pogoda nie do końca daje radę, ma to coś. Weste zaraz I Like It, czyli Alessa.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: I po reklamie.

0: Co za hit? 5 Seconds of Summer to Youngblood. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my jak zawsze trzymamy rękę na pulsie i dostarczamy wam najlepsze, te najgorętsze, a jednocześnie po prostu najfajniejsze premiery, których nie możecie przegapić. My po prostu znamy się na tym, co dobre. A dobre jest na pewno Joel Corey, który zaprosił do współpracy panią Hannah Boleyn. Oni nagrali wspólnie kawałek Don't Go Breaking My Heart. No i to jest kawałek, który na pewno was rozrusza, nawet jeżeli teraz to jakoś tak ta pogoda nie pomaga i tak dalej, to za chwilę to może się zmienić, bo ten hit ma bardzo duży potencjał ruchowy, taneczny. To co, gramy?

0: profundo.
1: To teraz to sprawdzimy mój akcent La Camisa Negra. Czyli, że tak nazywa się ten hit. 23 minuty do 14 to jest SK, a to był hit zawsze na czasie. Ale co sprawia, że dzień ma to coś? To sprawdzam razem z wami. Nagrywacie się w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Ewelina zrobiła dokładnie tak.
2: Cześć SK.
1: No cześć.
2: Co sprawia, że dzień ma to coś? Mhm. Kawusia. Tak z samego rana. Mhm. A jeszcze jak mąż zrobi i przyniesie do łóżka, to już jest no coś niesamowitego. Pozdrawiam.
1: No, z tego miejsca pozdrawiam męża Eweliny, a wszyscy mężowie, którzy właśnie teraz słuchają mnie i Eweliny, no to brzmi jak misja specjalna, słuchajcie. Ja wiem, że to już nie jest poranek do końca, ale istnieje duża szansa, że no, taka kawa zostanie doceniona dokładnie tak samo, jakby o poranku. Także jedziemy.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.

0: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
1: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
4: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser, 5 minut przed 14 w SC. A dzisiaj mówicie mi o tym, co sprawia, że dzień ma to coś. No i czy ma to coś? Paulina się nagrała w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Dzień ma to coś, gdy mam dobre jedzonko przy sobie, a przede wszystkim słodycze, bo gdy widzę słodycze, to kwicę.
0: Wiesz, Paula, gdybym ja teraz dostał jakiegoś batonika, to sam bym kwiknął. Więc rozumiem.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji

0: kilogramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ale nuda! Chyba zaraz zacznę chodzić po ścianach.
2: I to jest świetny pomysł. Wejdź do świata iluzji w Fokusie. Zobacz, jak działa żywy kalejdoskop. Lewituj, zrób krok nad przepaścią. Wystawa iluzji w Fokusie. Od 29 sierpnia do 5 września. Zapraszamy.
3: Ach, chciałabym zamieszkać na Flisach, przy kanale bydgoskim, w ciszy i niedaleko centrum miasta.
2: To świetny moment. Na osiedlu Nowe Flisy od Arkada Invest trwa promocja. Rabaty do 38 tysięcy złotych. Na mieszkania dwupokojowe od 34 do 38 metrów.
3: Świetnie, jedziemy zobaczyć?
2: Tylko szybko, promocja trwa do 5 września. Takiej promocji od Arkada Invest nie było. Rabaty na nowych Flisach sięgają 38 tysięcy złotych. Promocja do 5 września. Szczegóły na arkada-invest.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
10: Wakacji nie przedłużymy, ale za to podrzucamy najlepsze propozycje na ostatnie chwile lata. To jest SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W ten weekend wakacyjną atmosferę na pewno da się poczuć we Wrocławiu. Przed nami drugi dzień festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Dzisiaj na scenie m.in. Mrozu, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna, a za tydzień już ostatni tegoroczny przystanek letnich brzmień w Poznaniu. W sobotę warto też być w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Tam też pojawią się gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie m.in. Patrycja Markowska, Roxy Węgiel i Liber. I to będzie impreza charytatywna. Kasa z biletów trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. I jest już propozycja na przyszłoroczne rozpoczęcie wakacji. Już wiadomo, że na Openerze w Gdyni zagra Tame Impala, czyli ekipa, którą doskonale znacie z Eski z hitu Dracula czy nowego Loser. To 30 czerwca.
9: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
11: A teraz czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Trzy osoby, które zostały zatrzymane na Słowacji, czekają na ekstradycję do Polski. To w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Wcześniej w Polsce policja zatrzymała 19-latka, który miał brać udział w ataku. O czym więcej nasza reporterka Karolina Suder.
12: Zatrzymanego 19-latka doprowadzono do prokuratury i postawiono mu zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został tymczasowo aresztowany. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymani trzej mężczyźni przez słowackich funkcjonariuszy są w wieku od 16 do 20 lat.
11: A do ataku, po którym zmarł 36-latek, doszło w ubiegłym tygodniu. Kierowcy spory korek na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłami Skierniewice a węzłem Wiskitki zderzyły się trzy samochody. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy, a korek ma ponad 4 kilometry. A to ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN. Jak wyliczyli analitycy, ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy na litrze.
13: Ja wiem, że dzisiaj raczej to jeden z tych deszczowych dni, ale czasem po deszczu jest tęcza.
14: Buzie widzę! Buzie!
15: Ja nie widzę.
14: Ja widzę! Buzie widzę w tym tęczu!
13: To ja wam życzę, żeby była i tęcza, i buzia w tym tęczu, najlepiej uśmiechnięta. Mati Fuczyło, cześć! No.

0: Zawsze kiedy słyszę końcówkę tego hitu, to la la la la, to mam ochotę zaśpiewać razem z samym Smithem i Nori Boyem, ale jakoś tak nie jestem w stanie się odważyć. Może to dobrze. To jest Teska, 18 minut po 14. Słuchajcie, widziałem przed chwilą prognozy pogody. Widziałem tam też takie słowa jak ostrzeżenie, burza, ulewy, trudne warunki pogodowe, służby w pełnej gotowości. No takie słowa tam padają. No to w takim razie uważajcie dzisiaj na siebie. No i pewnie dobrze byłoby zgarnąć do mieszkania, czy gdzieś tam indziej wszystko to, co mogłoby zmoknąć, a nie jest wodoodporne, albo teoretycznie jest, ale może lepiej tego nie sprawdzać. Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce, to już za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni. 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: I po reklamie.

0: Tak brzmią hity na czasie w EST w sobotę. Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. 23 minuty już do 15. Trafiłem przed chwilą na mapę. Niestety ona nie prowadzi do skarbu ani niczego takiego, a szkoda, chociaż no w sumie to w pewnym sensie tak, bo trafiłem na mapę, która pokazuje najbardziej zatłoczone turystyczne miejsca w Polsce i okazuje się, że do naszego kraju no, coraz częściej wpada coraz więcej osób z zagranicy, ale nie tylko, bo też my coraz częściej zwiedzamy nasz kraj. No i teraz, dokąd wybieramy się najczęściej? Uwaga, Hel, Sopot, Tatry, a w nich Morskie Oko i Dolina Kościeliska, a zresztą wchodząc na Giewontę też trzeba poczekać w kolejce. No i jeszcze Śnieżka, tam na szczyt codziennie wpada, uwaga, 10 tysięcy osób, czyli wygląda na to, że to już nie szlak, tylko bardziej deptak.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Bydgoszcz! Czas zrobić coś, o czym będzie głośno!
11: 29 sierpnia spotkajmy się w Galerii Pomorskiej i wspólnie pobijmy rekord Polski w Six Seven. Czekają konkursy, gra terenowa, fotobudka 360 i gigantyczna kolorowanka. A o 17 liczy się każdy.
10: Pokażmy moc! Więcej na galeriapomorska.pl.
12: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
13: Widziałem.
12: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
13: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
20: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
4: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z hitów, które idealnie pasują na imprezę, prawda? Axwell Bonnie, Whatever Turns You On, Festa. Jeżeli nie chce wam się składać playlisty na imprezę u was, albo wynajmować DJ-a ewentualnie, no to jest coraz droższe pewnie, prawda? To włączacie sobie Eskę w każdy piątek po 20 i w nocy z soboty na niedzielę. Najlepsi DJ-e na świecie grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, to wszystko się dzieje, to wszystko w Eskę Live Remix, a najbliższa odsłona już dzisiaj. Radio Eskę. Więc możecie zapraszać znajomych, playlista jest już ustawiona.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 30 sierpnia popłyniemy mocnym, rockowym wokalem Pawła Małaszyńskiego i zespołu Coaches. Czekają na Was fantastyczne melodie i potężna energia. Takie będzie zakończenie naszego wakacyjnego cyklu. Spotykamy się na Wyspie Młyńskiej o 19:00. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Paweł Małaszyński i Coaches. 30 sierpnia o 19:00 Wyspa Młyńska.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama. Wakacje powoli dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już 29 i 30 sierpnia.

dwóch miastach, w Mielcu i w Starachowicach. Dzisiaj na scenie w Mielcu pojawi się Michał Szczygieł i Grupson, a jutro między innymi Agnieszka Chylińska. W Starachowicach też mocny skład, dziś zagra Jankigi oraz Fukaj, a jutro Bryska, Tilaf i Skolim. I tam widzimy się, no właśnie, tam się widzimy, bo będę tam na tej imprezie. Wstęp na koncerty jest darmowy. Jak poprawić sobie humor? Odpowiadam, jest sobota. A do tego jeszcze nie jedna godzina soboty przed nami, no to mam nadzieję, że już lepiej. Mati Fuczyło, to jest SK, Justin Bieber na początek. A do tego Nicki Minaj, Beauty in the Beat, tak zaczynamy, ale już za chwilę, 15.

0: Alex Warren i Bossanger w Radiu SK. A ja to Mati Fuczyło, cześć, 16 minut już po 15. Dzisiaj w wielu miejscach ostrzeżenia o burzach, o złej pogodzie i tak dalej, dlatego sprawdzam, co sprawia u was, że dzień ma to coś, nawet jeżeli pogoda nie do końca współpracuje.
1: Cześć Mati, cześć. Ja dalej biegam z waszą muzyką, już ponad godzina treningu, jest świetnie, także kto dzisiaj nie ma planów, zakładajcie buty, bierzcie rowery, rolki, hulajnogi i tym podobne wynalazki. Idźcie na powietrze, jest świetnie, nie ma upałów, jest super aura, trzeba korzystać. W końcu ostatni weekend wakacji, trzymajcie się.
0: Hej. To słuchacz Janusz. Janusz, ja czuję się namówiony, chociaż o tym ostatnim weekendzie wakacji to akurat nie trzeba było przypominać. Ale hity się nie kończą, Gipsy i go już za chwilę.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: I po reklamie.

0: Jak pięknie, to Coldplay i A Sky Full of Stars. A ja chciałem wam przypomnieć o bardzo ważnych rzeczach, słuchajcie, bo tak, dzisiaj jest sobota, to prawda, ale przed nami ważne dni. Naprawdę, jutro jest niedziela handlowa, no to jest ważne, prawda? Można sobie urządzić zakupy, jeżeli się chce. Ewentualnie można unikać galerii handlowych szerokim łukiem, ja tak zrobię. Jak wolicie, słuchajcie, ale pojutrze, w ostatni dzień wakacji, tak, poniedziałek to ostatni dzień wakacji, artyści, których doskonale znacie z Anteny Eski, zamienią się w naszych prezenterów. To m.in. Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Fuka i Blanka, Oskar Cyms, White 2115 i wielu, wielu, wielu innych. Oni już w poniedziałek poprowadzą nasz popołudniowy program, a kolejnego dnia, powiem wam tak, coś się kończy, coś się zaczyna, warto słuchać Eski, bo będą nowości i to nie tylko muzyczne. Radio SK. Nasłuchujcie.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale nuda! Chyba zaraz zacznę chodzić po ścianach.
5: I to jest świetny pomysł. Wejdź do świata iluzji w Fokusie. Zobacz, jak działa żywy kalejdoskop. Lewituj, zrób krok nad przepaścią. Wystawa iluzji w Fokusie. Od 29 sierpnia do 5 września. Zapraszamy!
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ach, chciałabym zamieszkać na Flisach, przy kanale bydgoskim, w ciszy i niedaleko centrum miasta.
13: To świetny moment. Na osiedlu Nowe Flisy od Arkada Invest trwa promocja. Rabaty do 38 tysięcy złotych. Na mieszkania dwupokojowe od 34 do 38 metrów.
12: Świetnie. Jedziemy zobaczyć?
13: Tylko szybko, promocja trwa do 5 września. Takiej promocji od Arkada Invest nie było. Rabaty na nowych Flisach sięgają 38 tysięcy złotych. Promocja do 5 września. Szczegóły na arkada@invest.pl.
14: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a to jest jeden z nich. MJ Deli i Deli Supreme. Widziałem, jak bardzo dużym hitem jest ten kawałek w internecie. No i coś mi mówi, że MJ Deli sam jest w szoku, jak to szybko wystrzeliło wszystko. Ale taki szok to akurat jest bardzo przyjemny, prawda? Ten utwór to jest też propozycja do gorącej dwudziestki i do rap dwudziestki. Już teraz możecie głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Ale ulubione zagramy też za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zysku.

0: Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Muzyczne gwiazdy zostaną prezenterami Radia SK. Mamy dla Was niespodziankę na zakończenie wakacji. Już w poniedziałek gospodarzami popołudniowego programu w SC będą znani artyści. Po raz pierwszy program radiowy poprowadzi m.in. Oskar Sims, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba, Sylwia Grzeszczak czy White 2115. Program SK po raz pierwszy startuje w poniedziałek o 15.00. W poniedziałek gwiazdy przejmą naszą antenę, a teraz jestem ja. Jak się nie ma, co się lubi, to dzień dobry. Mati Fuczyło, cześć. Minuta po 16:00. Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody.

0: Soul za hit Aichi Ring My Bell. I 17 minut po 16, a wiecie, że mamy co świętować? Naprawdę, przed chwilą reprezentantka Polski zdobyła brąz Mistrzostw Świata. Słuchajcie, to w kajakarstwie. Mistrzostwa trwają w Poznaniu, a nasi reprezentanci świetnie sobie na nich radzą. Co ciekawe, aby upewnić się, że Polka, czyli Ania Puławska, na pewno była trzecia, no to potrzebny był aż fotofinisz, bo było tak blisko. Ale jest. Jest sukces, jest medal. To już prawie tak, jakbyśmy i my coś wygrali, prawda? Więc można świętować. Ania zrobiła swoje. My możemy poudawać, że mieliśmy w tym udział. Gratulacje, a ja pomogę hitami. Oskar Cymc będzie jego bez końca.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: to get to you. Selena Gomez, Marshmallow i Wolves w Radiu SK, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz zaczynamy z nowościami. 29 minut po 16. Sobota, słuchajcie, przychodzi dzień po piątku. Ja wiem, to wszyscy to wiemy, prawda? Ale właśnie w piątki artyści zazwyczaj pokazują swoje nowe utwory. My wybieramy te najlepsze i przez cały weekend gramy nowości od waszych ulubionych artystów. Pamiętacie taki kawałek jak Self Aware? To jest hit, który gramy w Esce i który też nieraz wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. No i tak się składa, że właśnie Temple City mają coś nowego. Nazywa się to Reverse Psychology i gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ray Brown. To Florida i Kesha w Radiu SK, 25 minut przed 17, to jest sobota. Uwaga, wiem co zrobić, żeby być bogatym. Otóż trzeba zarabiać dużo pieniędzy. No ale tak serio, pojawiły się nowe dane, które tłumaczą, ile trzeba zarabiać, żeby wejść w próg bogactwa. Żeby zostać uznanym za osobę zamożną. W różnych miejscach Polski jest różnie, ale są takie, gdzie wystarczy zarabianie 10 tysięcy złotych na rękę, ewentualnie dwa razy więcej w dużych miastach. Czyli w skrócie, jesteśmy o kilka przelewów od bogactwa. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę weste. Będzie też Purple Disco Machine.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
8: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: W kinach Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
10: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
14: I po reklamie.

0: Great Expectations to Sienna Spirovesce. I zostało 6 minut do 17. Słuchajcie, czy ktoś z was chciałby przedłużyć sobie wakacje? Ja wiem, że to już ostatnie ich dni, ale my możemy wam je przedłużyć, bo mamy dla was eskowe zestawy wakacyjne, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik. Już teraz możecie się po nie zgłaszać w aplikacji Radia SK, a ja już niedługo zadzwonię do kogoś z was. I ktoś z was taki zestaw zgarnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia. Zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
7: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
8: Ale nuda! Chyba zaraz zacznę chodzić po ścianach!
9: I to jest świetny pomysł! Wejdź do świata iluzji w Fokusie. Zobacz, jak działa żywy kalejdoskop. Lewituj, zrób krok nad przepaścią. Wystawa iluzji w Fokusie. Od 29 sierpnia do 5 września. Zapraszamy!
10: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
11: Widziałem.
10: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
11: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
12: Chciałabym zamieszkać na Flisach, przy kanale bydgoskim, w ciszy i niedaleko centrum miasta.
11: To świetny moment. Na osiedlu Nowe Flisy od Arkada Invest trwa promocja. Rabaty do 38 tysięcy złotych. Na mieszkania dwupokojowe od 34 do 38 metrów.
12: Świetnie. Jedziemy zobaczyć?
11: Tylko szybko, promocja trwa do 5 września. Takiej promocji od Arkada Invest nie było. Rabaty na nowych Flisach sięgają 38 tysięcy złotych. Promocja do 5 września. Szczegóły na arkada-invest.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Żegnamy lato w Staropolskiej. Tylko w ten weekend mega promocja. Kupujesz jedną gałkę lodu, a drugą dostajesz w prezencie. Na lodowcu.

0: elektroniczną. To nie wszystko. Już niedługo zaglądajcie do Warszawy. 5 września to półmaraton praski, ale też piątka. Jeżeli wolicie przebiec sobie 5 km, to można to zrobić bez żadnego problemu. Jeżeli jednak wolelibyście polatać albo popatrzeć, jak robią to inni, to zaglądajcie dziś i jutro do Leszna. Tam trwa leszczyńska noc balonowa.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
0: Autorzy wakacyjnego hitu California Love przejmą antenę Radia SK. Już w poniedziałek gośćmi Rap 20 będą White 2115, Vivi Simon oraz Palar. Ta ekipa nagrała też numer To Coś, który doskonale znacie z SK. To aktualny numer 1 Rap 20. Odpalajcie Radio SK w poniedziałek po 23. Zapraszam. A teraz zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. Z kolei nie tylko rapowe numery, ale też wiele innych zagram wam już teraz. Będzie Another, będzie Dawid Podsiadło, będzie Andy Dust i Post Malone. Ja jestem Mati Fuczyło. Cześć!

0: Jeżeli coś jest hitem zawsze na czasie, to to na pewno jeden z nich. Akcent i Kylie Wesce. To jest Sobota Zeską. Już za chwilę będę miał dla kogoś z was wakacyjny zestaw. W końcu Zeską możecie przedłużyć sobie wakacje. Aha. Zgłoszenia po nasze zestawy nagród już teraz w apce Radia SK za darmo, ale jutro, słuchajcie, niedziela. Handlowa do tego, ale w poniedziałek, no to coś czuję, że moja praca będzie zagrożona, a raczej moje stanowisko pracy, bo nasi ulubieni artyści poprowadzą program w radiu. Margaret, Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Fukaj i wielu, wielu, wielu innych. Oni wszyscy zagrają swoje hity i pogadają do naszego mikrofonu. I to będzie ich pierwszy raz. I to nie jest jedyny pierwszy raz, który szykuje się Wesce w przyszłym tygodniu. Radio SK. Temple City, Self-Aware, to już za chwilę Wesce.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Ten hit idealnie pasuje do słowa wakacje. A przynajmniej moim zdaniem. Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow. Best 25 minut przed godziną 18, ale do słowa wakacje pasowałoby też słowo dłużej. No i my wam je przedłużamy, Westę. Mamy dla was wakacyjne zestawy nagród. W apce Radia SK zgłosił się do nas Krzysiek. Cześć, Krzysiek.
1: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś, że właśnie plączesz się bez sensu. Powiedz mi, co się stało, że się tak plączesz?
1: Nie mogę dojść do siebie po powrocie z urlopu.
0: No tak, ja w ogóle to chyba jest tak,
1: nie wiem,
0: że...
1: Nie wiem, czy mam spać, czy mam nie spać, czy mam wstać, czy mam nie wstać.
0: Aha, no tak, bo to na urlopie chyba tak jest, że faktycznie jak się z niego wraca, to potrzebny jest dodatkowy tydzień, co? Na powrót do siebie.
1: Tak, drugi urlop po prostu.
0: No właśnie.
1: A co, rehabilitacyjny.
0: Dokładnie tak. A jakie to były wakacje u ciebie? Leżakowanie przy słońcu, czy nie?
1: Takie mieszane.
0: O, takie mieszane. No dobrze,
1: trochę,
0: słuchaj.
1: Trochę zwiedzania, trochę leżenia.
0: Okej, okay. No dobra, no to żeby tego...
1: Trochę picia i jedzenia.
0: Jeszcze rymuje, jeszcze nie czuję jak rymuje, no to mi się podoba. Słuchaj, w takim razie, może my ci przedłużymy ten klimat, będziesz mógł sobie poleżakować nieco dłużej, bo mam dla ciebie jeskowy leżak i głośnik bezprzewodowy, co ty na to?
1: No jak najbardziej, jestem za.
0: No to skoro ty jesteś za, no to my też jesteśmy za, taki zestaw do ciebie leci. Jeżeli wy, drodzy słuchacze, też chcielibyście taki zestaw zgarnąć, to już teraz zaglądajcie do aplikacji Radia SK, tam można to zdobyć. Radio
2: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Wakacje powoli dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy do Comfy Park Bydgoszcz na wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Comfy Park. 29 i 30 sierpnia, Comfy Park Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: I po reklamie.

0: Happiness is so sad, tak nazywa się ten hit, który gramy 8 minut przed 18. To Swedish House Mafia i Likely Wesce. A w studiu Radia SK jest już on, czyli jestem. Paweł Bogaj. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, dobry nawet wieczór. Już można mówić. Za chwilę 18.
0: A kiedy się zaczyna mówić dobry wieczór?
1: 17.53, dokładnie właśnie w tym momencie.
0: Dokładnie w tym momencie zaczyna się mówić dobry wieczór. Więc słuchajcie, jest pozwolenie, możecie to robić. Czy ty czekasz na poniedziałek?
1: Troszkę tak. Ja lubię pierwsze razy.
0: No właśnie, bo przed nami pierwsze razy. Wielu artystów się tutaj pojawi i wypowie słowa i nawet zagra swoje hity. No, pierwsze razy, no i tych pierwszych razów to Wesce będzie całkiem sporo, co?
1: Ale nie możesz jeszcze wszystkiego zdradzić.
0: Wszystkiego nie powiem, ale będą, no nie będę, nic nie mówię. No
1: ja dzisiaj
0: nie
1: po
0: mówię.
1: Raz pierwszy Słuchaj zagram będzie. Męskie granie.
0: No właśnie, i pierwszy raz zagrasz też Calvina Harrisa.
1: Tak się umawiamy.
0: No to tak się umawiamy. Paweł Bogaj z wami zostaje, to jest imprezka. Mati Puczyło, dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ach, chciałabym zamieszkać na Flisach, przy kanale bydgoskim, w ciszy i niedaleko centrum miasta.
6: To świetny moment. Na osiedlu Nowe Flisy od Arkada Invest trwa promocja. Rabaty do 38 tysięcy złotych. Na mieszkania dwupokojowe od 34 do 38 metrów.
5: Świetnie, jedziemy zobaczyć?
6: Tylko szybko, promocja trwa do 5 września. Takiej promocji od Arkada Invest nie było. Rabaty na nowych Flisach sięgają 38 tysięcy złotych. Promocja do 5 września. Szczegóły na arkada-invest.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
9: To ostatnia chwila na to, aby naprawdę dobrze się bawić. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jestem tutaj po to, aby zapewnić Wam rozrywkę i to naprawdę najwyższych lotów. Cały czas trwa SK Music Tour, to jest nasza muzyczna trasa. Pojawiamy się w kilkunastu miastach Polski, na scenie wielu artystów, a już w ten weekend warto zaglądać do Starachowic. Tam Janki, Gifuka i Skolim, Bryska czy Tilaf. To nie wszystko, bo w Mielcu w tym samym czasie Michał Szczygieł, Grubson, Łzy czy Agnieszka Chylińska. Imprezę prowadzą nasi prezenterzy w Starachowicach jutro. Widzimy się my, to znaczy będę na miejscu. Już 4 września warto być z kolei na PGE Narodowym. Tam wystąpi Sanach i jeszcze legendarny mecz Polska-Anglia to 5 września na stadionie z kolei Śląskim. No to piłkarskie wydarzenie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
10: Muzyką się żyje.
11: Sezon na letnie festiwale jeszcze się nie skończył. Dzisiaj wakacyjna impreza jest na przykład we Wrocławiu. Czas na drugi dzień festiwalu Erse, letnie brzmienia. Dzisiaj zagra tam m.in. Mrozu, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna. No a za tydzień finał tegorocznych letnich brzmień w Poznaniu. A w ten weekend, uwaga, letnia impreza jest też w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim trwa właśnie Fire Festival. Gwiazdą wieczoru będzie Alan Walker, a jutro zagra m.in. Kungs czy DJ Snake. No dobra, zaczynamy 18. To ostatnia wakacyjna imprezka w Radiu SK w 2026 roku, więc dzisiaj bawimy się na 120%. Mnóstwo hitów, fajne nagrody, no i idealnie.

0: Pozdrawiam wszystkich, którzy szykują swoje mieszkania na wieczorną imprezkę. A jak imprezka, to tylko z Radiem SK. Cześć wam.
1: To oczywiście nasz słuchacz. 13 minut po godzinie 18, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Ostatnia taka wakacyjna. Jadąc do radia widziałem sporo ludzi, którzy chodzą po mieście, bawią się, jeżdżą na rowerach, odpoczywają. No ewidentnie potrafią pożegnać te wakacje. Niektórzy idą do kina, tak się też zdarza, ale niektórzy też lubią oglądać seriale w domach, żeby nie wychodzić. No i ja sobie znalazłem kultowy horror. Piątek 13 wraca i uwaga, tym razem jako serial. W tym serialu zobaczymy wydarzenia sprzed filmów. Czyli w końcu dowiemy się, co się działo w czwartek 12.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, oczywiście DNA, już prawie 30 minut po godzinie 18, czyli DNA, pozycja numer 7 wczorajszego notowania gorącej 20. Ja przypominam, co piątek gramy waszą listę, głosujecie jak zwykle na sk.pl. Dajcie mi przy okazji znaka na eskowym messengerze, w głosówce, jak dzisiaj imprezujecie w tą ostatnią sobotę wakacji. Czekam na wasze głosówki. Mam gadżety eskowe, chętnie się podzielę. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Halo, halo, tu Krzysiek. Zapraszam wszystkich na sobotnią wieczorną imprezę razem z moją paczką. Jest SK, jest imprezka.
0: Dajcie hej. Głos! Pozdrawiam gorąco. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Cześć wszystkim, tu Patrycja. Imprezujemy z okazji zdania prawa jazdy. Nie będę mówić, który raz, ale ważne, że się udało.
0: Ciekawe, który raz.
3: Autopromocja.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, no serce, co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ale nuda. Chyba zaraz zacznę chodzić po ścianach.
14: I to jest świetny pomysł. Wejdź do świata iluzji w Fokusie. Zobacz, jak działa żywy kalejdoskop. Lewituj, zrób krok nad przepaścią. Wystawa iluzji w Fokusie. Od 29 sierpnia do 5 września. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: Eben i Hertz prosto z Niemiec. O, takich ludzi też gramy. 15 minut zostało nam do 19. To jest ostatnia sobota tych wakacji. Przypominam, trzeba się bawić. Trzeba dzisiaj zrobić tak, żeby wszyscy jutro mówili: słyszeliście, co oni zrobili? Czekam na wasze oczywiście telefony 664-402-302 albo eskowy messenger. Proszę się chwalić, jak imprezujecie. Jak spędzacie tą ostatnią sobotę tych wakacji? Może w pracy, może akurat wam się nie poszczęściło. Szef nie dał wolnego. Uwaga, odbieram kolejny telefon.
1: Cześć, tu Kaśka i Tomek, a my jedziemy na Sylwestra do naszej ulubionej winnicy. Będzie iście piracka impreza. Pozdro.
0: Tak, dobrze słyszeliście. Oni jadą na Sylwestra w sierpniu. Pozdrawiam gorąco, no i takich ludzi potrzebujemy. Takich, którzy Sylwestra robią sobie w sierpniu, bo w grudniu jest im za mało. Czytam też w ogóle, że my Polacy podobno teraz w tym momencie jeździmy na wakacje. Coraz więcej Polaków planuje urlop dopiero we wrześniu i październiku. Po pierwsze taniej, a po drugie od zawsze wiadomo, że najlepszy moment na wakacje to jest wtedy, kiedy cudze dzieci wracają do szkoły.

Szybkie chłopaki w Radiu SK, czyli Fast Boy w Radiu SK, podkreślam, bo to bardzo ważne. 5 minut zostało nam do 19, a teraz sport. Sport na najwyższym poziomie. Wróciła nasza polska ekstraklasa. Sprawdzam, grają teraz ze sobą Wisła Kraków z wieczystą Kraków. 66 minuta, 1-0 dla Wisły. No, czyli jedno jest pewne, Kraków dzisiaj nie przegra.

0: Reklama.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jak jednym słowem określi Pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Sombr na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia został kawałek My Body Is Ready. Na miejscu drugim wskoczył Gips z Kukonem z kawałkiem Ty Masz, a podium zamyka numer Ring My Bo. Do notowania wskoczyło też kilka nowości. To na przykład nowy hit Oskara Cymsa pod tytułem Bez Końca czy Mango od Sylwii Grzeszczak. Ja tylko przypomnę, że w poniedziałek między innymi właśnie ci artyści poprowadzą swój pierwszy program w Radiu SK. Bądźcie czujni, a cała gorąca dwudziestka czeka na Was na sk.pl i oczywiście w eskowej apce na smartfony. Tam możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, a nowe notowanie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18.
18: Impreska.

0: 12 minut po godzinie 19, to jest Radio SK, karmienie krówek, pływanie na tak zwanego waleta, no i uśmiech. To właśnie króluje na Instagramie pani Darii Zawiałow, sprawdziłem, no ona już zakończyła wakacje, ale jak wakacje, no bo jeszcze trwają, no to nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a skoro tak, no to czas na tą nowość. Ali Farben połączył siły z May Stevens, no i właśnie wypuścili świeżutkie Same Old Sky. To taki elektroniczny klimat, trochę popowy wokal, no i energia, taka idealna na sobotni wieczór. Jak nie wierzycie, sprawdzajcie sami. Gramy to już teraz.

0: prosto z Australii. Tim Impala, Loser, zaczarował cały świat swoją muzyką. No, mam nadzieję, że już niedługo wypuści coś więcej, bo każdy kawałek, który wypuszcza ten gość, no po prostu rozwala nasze playlisty. Słuchajcie, to była Australia, teraz Ameryka, a właściwie naukowcy z USA podobno zrobili jedzenie z plastikowych butelek, czytam. Zmodyfikowane drożdże zmieniają plastik w białko, no a z tego białka drukują na drukarkach 3D białkowe ciastka. Podobno nikt jeszcze nie próbował, no bo nie ma zgody na testy smakowe. Podobno jak ciastka będą za twarde, zawsze będzie można oddać je do butelkomatu. Radio
1: SK. Autopromocja. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Emi Houdini, chociaż ja cały czas czekam, aż pan Eminem nagra piosenkę o mnie. Na przykład Grubini. No, mógłby. Panie Eminemie, czekamy. 16 minut zostało nam do godziny 20. Po 20, uwaga, będę miał dla was leżak i głośnik bezprzewodowy. Mam takie rzeczy, proszę się zgłaszać. Pobieracie aplikację na swój telefon, aplikację eskową, zgłaszacie się. No i czekam na was. Po 20 do kogoś dzwonię. Bezprzewodowy głośnik, myślę, że zawsze się przyda. A teraz kilka głosów od naszych słuchaczy. Proszę bardzo.
1: Siemanko, pozdrawiam Oskara, moją mamę i babcię Narro.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Barbara, papa.
3: Witam, pozdrowienia z Żonowa.
4: Siemaneczko, Paweł, tu Adi, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radiaska.
0: Było jeszcze takie nagranie.
5: Ajaje, Coco Jumbo, ajaje.
0: To ten pan jest już po spotkaniu z Sanach i szampanem.

No dobra, no ja już mówię, Tobi Romeo, Fly High, taki tytuł tej piosenki. Ten gość znany jest ze współpracy między innymi z panem Felixem Jenem. Oni razem stworzyli numer Where the Light Are Low. A czy ten kawałek zdobędzie takie wysokie odsłony? No zobaczymy. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, w propozycjach ten numer znajdziecie. Ja pamiętam, bo miałem okazję zagrać właśnie Fly High po raz pierwszy na naszej antenie i ja wtedy już wiedziałem, że ten numer zostanie z nami na dłużej.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Eska. Eska.
8: Osielsko zaprasza 5 września na swoje święto. Będą występy lokalnych zespołów, parada orkiestry Dantej ze Świekatowa, turnieje, konkursy, stoiska i koncert.
9: Support w wykonaniu Adriany Rychwalskiej. No i gwiazda, na którą czekamy z utęsknieniem, czyli Kasia Cereklicka. To o godzinie 19 i to już będzie szał.
8: Gdzie odbędzie się to święto?
9: Oczywiście to jest na stadionie w Żołędowie. Już od drugiego będzie budowana wielka scena z wielkim telebimem. Wśród wielu atrakcji, które czekają na mieszkańców, to jest fotobudka, to jest mobilne planetarium. Będą poczęstunki darmowe dla dzieci, dla dorosłych.
8: To był Piotr Wizimirski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku, a wydarzeniu patronuje Radio SK.
7: SK. SK.
3: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyką się żyje.
10: Wakacje się kończą, ale letnia trasa koncertowa Radia SK jedzie dalej. Przed nami kolejny przystanek SK Music Tour, a w ten weekend jesteśmy w Mielcu i w Starachowicach. Za tydzień zatrzymamy się w Zelowie, to jest w województwie łódzkim. No a w sobotę wystąpi m.in. Michał Szczygieł. W niedzielę królowa polskiej muzyki, czyli Maryla Rodowicz. Wstęp na koncert jest darmowy, no a jeśli chcielibyście dowiedzieć się, jak wygląda garderoba tej legendarnej polskiej artystki, zaglądajcie na sk.pl.
7: Impreska.
10: Eska. Halo, halo, 20. Melduje się na zegarach Temper City, Oscar Sims, a także Armin van Buuren. Takie muzyczne przyjemności czekają na nas po 20. Warto bawić się z Radiem Eska. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. Jak jesteście chętni na ten leżak i ten bezprzewodowy głośnik, aplikacja Radia Eska. A teraz Self-Aware.

0: Swaggy, Angel. Paulina, lubisz czy nie lubisz Swaggiego?
1: Lubię, takie moje lata młodości, więc mam z tym jakieś tam wspomnienia.
0: Okej, okay. Słuchajcie, Paulina jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór już w sumie.
1: Hej Eska, dobry wieczór.
0: Paulina, która imprezuje, ty jesteś zalatana w tym roku za mną. Opole, kilka festiwali, Męskie Granie, Leny, Marylka, inne koncerty, były też Międzyzdroje. A dzisiaj wracasz z meczu, Meczu Gwiazd.
1: Tak, wracam z Meczu Gwiazd, to jest taka druga edycja takiego meczu, który organizuje Krychowiak. Mm-hmm. Dzisiaj było starcie z reprezentacją Francji. U nas na boisku były takie gwiazdy jak Krychowiak, Wasilewski, sędziował Marciniak, także no fajna impreza.
0: A to ciekawe, że nikogo nie wymieniłaś z Francji. Kogo tam z Francji znasz?
1: Kurczę, wiesz co, nie znam nikogo z Francji, bo uwierz mi albo nie, ale to był mój pierwszy w życiu mecz piłki nożnej, na którym byłam tak wiesz na żywo na stadionie.
0: A, okej.
1: Okay. To zupełnie nie moja dyscyplina, ale wygrałam bilety na ten mecz, a ponieważ jak ja już coś wygrywam, to z tego korzystam i używam, no to pojechaliśmy w czwórkę na meczyk.
0: Okej, a dobra, tylko na szybko już powiedz, kto wygrał, Polska czy Polska?
1: Wygrała Polska, ale powiem ci, że rzutem na taśmę, bo w ostatnich sekundach Marcinek podyktował karnego dla Francji i już tak prawie było 2-2, ale ten pan, który w Francji strzelał gola, trafił w słupek.
0: Wiesz co,
1: i tym samym wygraliśmy.
0: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że Polacy to powinni... Powinni grać, ale takie mecze pokazowe, a nie te prawdziwe. Co ty o tym myślisz?
1: Może, bo jest wtedy może mniej tego spięcia, wiesz, mniej tej takiej wydmuszki, no i wychodzi do przodu, a nie inaczej.
0: Paulino, eskowy zestaw wakacyjny, leżak i bezprzewodowy głośnik leci do ciebie, brawa dla ciebie, no i Armin van Buuren. Może być?
1: Jasne.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu SK. Przypominam, ta pani będzie u nas, będzie w Radiu SK po raz pierwszy w innej roli. Nie będzie śpiewała, tylko poprowadzi dla was popołudniowy program SK po raz pierwszy. Nie może was zabraknąć. Uwaga, słuchajcie uważnie Eski już w poniedziałek po 15.
1: Radio SK. Jak ja bym wam mógł powiedzieć, co tam się wydarzy, no ale nie mogę.
2: Reklama.
3: Wakacje powoli dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już 29 i 30 sierpnia zapraszamy do Comfy Park Bydgoszcz na wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Comfy Park. 29 i 30 sierpnia, Comfy Park Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: I po reklamie.

0: Łatwoganki Mike w Radiu OSK. Proszę zrobić głośniej. Wszystkie marzenia to już za nami. Słuchajcie, to oni śpiewali wszystkie marzenia, a my tutaj zbieramy coraz więcej butelek i puszek. Podobno Polacy zbierają więcej puszek, żeby dorobić do kaucji. Takich osób może być nawet milion, tak policzyli. Skarbówka, ona się odezwała na ten temat, powiedziała, że nie ma żadnego limitu butelkowego. Można sprzedawać, oddawać, ile się tylko chce, ale przy większych zarobkach trzeba uważać na kwestie podatkowe. Czyli jak zwykle jest jakiś haczyk. Proszę dać znać, 664-402-302 albo eskowy messenger, jak się bawicie w tą ostatnią sobotę. O matko kochana, tych wakacji.
1: Bawimy się.
0: A, no dziękuję bardzo, czekam na wasze odzywki.

Actually Boom, Whatever Turns You On. Ależ to dobrze brzmi. 4 minuty zostało nam do 21. Przeglądam sieć, żadnych ryb. No ale są plotki, ploteczki. Skolim zagrał u prezydenta w Juracie na spotkaniu z młodzieżą. Król Latino dał koncert mimo kontuzji nogi. Internet płonie. Zostańcie z Eską. Za chwilę więcej muzycznych newsów.

0: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair.
1: To będzie specjalny pokaz dla wróżek, tak? Zapowiada się kolejne kino kobiet w Heliosie. 9 września panie zobaczą totalną magię 2 i właśnie na tym seansie stylizacje wróżek będą obowiązywały. A film opowiada o wielopokoleniowej rodzinie czarownicy skazanej na wieki na brak miłości, która próbuje złamać klątwę. Na ekranie Sandra Bullock oraz Nicole Kidman. Zbliża się 16. Bydgoski Festiwal Podróżnicy. Gościem specjalnym festiwalu będzie Elżbieta Dzikowska, ale przyjedzie też Łukasz Nowicki z żoną. Będzie Marzyna Figiel-Strzałek i będzie też wystawa, mówi organizatorka festiwalu Malwina Sypniewska-Picz.
2: Wystawa fotografii o Bydgoszczy, Mariusz Guć, pokazuje nasze miasto z perspektywy też często drona.
1: A tej imprezie patronuje Radio SK.
0: Sponsorem programu jest właściciel Art Premium Hair, salonu przedłużania włosów w Toruniu.
3: Muzyką się żyje.
4: Muzyczne gwiazdy zostaną prezenterami Radia SK. Mamy dla Was niespodziankę na zakończenie wakacji. Już w poniedziałek gospodarzami popołudniowego programu w SC będą znani artyści. Po raz pierwszy program radiowy poprowadzą m.in. Oskar Cyms, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba, Sylwia Grzeszczak czy White 2115. Program SK po raz pierwszy startuje w poniedziałek po godzinie 15. A dzisiaj w nocy naszą antenę ponownie przejmą znani producenci. O północy startuje SK Live Remix. Swój set gra u nas m.in. Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo czy Alan Walker. SK Live Remix gramy też w każdy piątek po 20:00, no i cały czas możecie go słuchać w eskowej apce na smartfony.

dzień się pomału kończy, a telefon przypomniał mi, że nie zrobiłem dzisiaj kroków. Tak więc już teraz gram wam hity na czasie, a sam idę robić kilka kołek dookoła eskowego stołu. No niestety, no muszę. Na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ja gram, no i idę.

0: Kaśka Sochacka za nami, a przed nami nowości.
1: Zaczynają się w Esce.
0: No jacha, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli szukaliście idealnego numeru, tak na noc, żeby sobie poimprezować, pojeździć autem po mieście albo po wsi, my tutaj nie robimy żadnych przeciwwskazań. Mam coś takiego, słuchajcie, brazylijski duet wziął się, zebrał i nagrał coś wspaniałego. Właśnie wypuścili kawałek, który ma tytuł Cont Just. To jest z nadchodzącej płyty. Trochę hipnotyzujący wokal, warto się wsłuchać. No i potężny bas. No nie dadzą wam usiąść, przynajmniej w tym momencie. Łapcie ten klimat już teraz w Radiu SK, będzie naprawdę dobrze.

0: Alex Warren z Pasażerem na gapę, oczywiście 28 minut po 21. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dostaję od was mnóstwo głosówek. Proszę bardzo, teraz Madzia.
1: Hejka. Pytasz się, jak nam mija ostatnia sobota wakacji? Otóż u mnie na pełnych obrotach. Praca, bieganie, gotowanie obiadu, upieczenie serniczka na niedzielę do kawki, a teraz czekam na faceta i pójdziemy na lotnisko na Leszczyńską noc z balonów. Pozdrawiam wszystkich i miłego wieczoru życzę. Hejka!
0: Pozdrawiam gorąco, Madziu. Oglądanie balonów, bieganie. A jeśli chodzi o zabiegane kobiety, Iga Świątek, ona zarobiła, słuchajcie, w ostatnim roku aż ponad 20 milionów dolarów i zajęła 8 miejsce w rankingu najlepiej zarabiających tenisistów Forbesa. Aż 15 milionów zgarnęła poza kortem, a głównie to wszystko ze sponsorów. Na pierwszym miejscu jest też tenisista Jannik Sinner z 58 milionami. I tak sobie myślę, 20 milionów dolarów. Jezu, Iga musi mieć strasznie duży portfel. Chociaż tak sobie pomyślałem, że może sprawdzę w Google, jak poderwać tenisistkę. Proszę i enter.

0: Ależ to pięknie brzmiało. Nothing Breaks Like a Heart w Radiu SK. 16 minut zostało nam do godziny 22. Proszę zrobić głośniej, odsłuchujemy.
1: Cześć, jestem Martyna. Chciałam pozdrowić Huberta pracującego właśnie w Tipstopie w Brzezinach. I właśnie sobie jadę do Łodzi na imprezę i ogólnie będzie super. No i w sumie to tyle.
0: Pozdrawiam gorąco. Ja odpaliłem sobie też live'a na TikToku i tutaj informują mnie ludzie, że ej, przecież jest czas na dożynki, my się bawimy na dożynkach. Pozdrowisz? No oczywiście, że pozdrawiam. Gorąco pozdrawiam im, gram już teraz Morandi. Dla wszystkich niegrzecznych aniołków.

I kąpany. 4 minuty zostało nam do 22. Proszę zrobić głośniej. Ja przypominam, dzisiaj od północy startuje Eska Live Remix. Gramy wam najlepsze klubowe miksy. Zostańcie z Eską. Bawcie się oczywiście grzecznie. No i wykorzystajcie tą ostatnią sobotę tych wakacji. Ależ to jest numer. Paweł Bogaj, kłaniam się. Bawcie się dobrze.

0: sexy chick.
1: Esca.
2: Esca.
3: Summer.
4: City.
5: Kultowe konsole, zręcznościowe wyzwania, takie jak wehikuł czasu i nagrody. Tak jeszcze jutro będzie w centrum handlowym Rondo. To jest podróż do lat 90., bo dla młodszych jest to okazja do odkrycia świata gier sprzed kilku dekad, a dla dorosłych powrót do czasów dzieciństwa. Piknik strzelecki odbędzie się jutro na strzelnicy garnizonowej przy ulicy Rynkowskiej. Pistolety, rewolwery, karabiny wyborowe, pistolety maszynowe to tylko część tego, co będzie czekało na Was, a wszystko pod czujnym okiem instruktorów. Będzie również możliwość postrzelania z broni palnej historycznej oraz współczesnej. I jeszcze propozycja z Ostromecka. Jutro odbędzie się tu koncert akordeonowy Piaf po polsku. Początek o 16:00. Obowiązują darmowe wejściówki do odbioru w recepcji Pałacu Nowego. Ilość miejsc jest ograniczona.
1: Esca.
3: Summer City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.